0: Woda księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał se serce. Co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Radio SK. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: Radio SK.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo.

0: Hotel Anders. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: Żegluga Ostródzko-Elbląska zaprasza codziennie na rejsy po kanale elbląskim. W ofercie podróże statkiem po unikatowych pochylniach, godzinne przejażdżki po rzece Elbląg. O szczegóły pytaj w naszym biurze obsługi klienta w Elblągu przy ulicy Wodnej 1B lub na www.żegluga.com.pl. Do zobaczenia na pokładach ptasiej floty. Ahoj!
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie. Zapraszamy do salonu Bajk. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: To będzie najgorętsza noc tego lata w Elblągu. Hip Hop Garden. Muzyka, energia i impreza pod gołym niebem do późnej nocy. 25 lipca. Ogród domu rektora przy bulwarze Zygmunta Augusta. Gwiazda wieczoru. Wac Soja. Autor hitów Kapitan, Bogota, Perfekt i Karmel. Wac Soja. Hip Hop Garden. 25 lipca. Ogród domu rektora. Bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl, kupbilecik.pl i na miejscu.
5: Masz pomysł, jak zmienić swoją miejscowość? Weź udział w konkursie na inicjatywy lokalne programu Bardzo Młoda Kultura. Zdobądź dofinansowanie, wsparcie ekspertów i zrealizuj projekt, który połączy ludzi oraz rozwinie lokalną społeczność. Masz czas tylko do 17 lipca do godziny 15. Szczegóły na stronie światowid.elblak.pl. Program dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-28 oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
8: I po reklamie.

0: reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
3: I po reklamie.

Stanach wydałam nowy numer, a my, Radio SK, zagraliśmy go wam jako pierwsi w Polsce. Dostaliśmy numer ITP i TT. Do tej pory fragmenty tej piosenki fani mogli usłyszeć na stadionowych koncertach, a teraz możemy już słuchać tego numeru w całości. Gramy go w SC, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Stadionowa trasa koncertowa Stanach powoli dobiega końca, zostały jej dwa występy. 14 sierpnia artystka zagra w Krakowie, a 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No na tym stadionie już we wtorek wystąpi światowa gwiazda, do Polski przyjedzie Bad Bunny. To portorykański artysta, który ma na koncie kilka nagród Grammy oraz występ podczas Halftime Show. My czekamy na inne Halftime Show w czasie finału mundialowego. Podobno Justin Bieber tam się nam artystycznie objawi bardzo dobrze, a teraz objawią się hity na czasie, które na pewno zrobią ten poranek niedzielny bardzo dobrym. El Profesor zaczyna, Rafał Adamczak, witajcie.

Lata mijają, a ten numer cały czas na nas świetnie działa. Mało tego, to jest numer, na którym już chyba wychowały się pokolenia. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Wiecie, kiedy ten kawałek miał swoją premierę? 18 maja w 2003 roku. Ja mam do niego ogromny sentyment, bo pamiętam, że jak zaczynałem pracę właśnie tutaj w Radiu SK w 2003 roku, w czerwcu, no to wtedy graliśmy ten kawałek bardzo często, no bo to była mega nowość. Tyle lat minęło, a proszę bardzo, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love cały czas na czasie, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. Tymczasem już 17 po 9, niedzielny poranek. Kto kończy urlop, a kto zaczyna? No zawsze wiedziałem, że to jest takie zestawienie bardzo kontrastowe, bo żeby ktoś mógł zacząć, to ktoś skończyć musi. Normalne. Ciekaw jestem, czy ci, którzy zaczynają, to mają już tylko i wyłącznie relaks przed sobą, wyjazd zaplanowane, walizki spakowane, bilety, cała ta dokumentacja turystyczna przygotowana, czy może raczej tak jak ja, wałki kupione, pędzle kupione, folia malarska kupiona i szybko jutro pyknie się przed pokój, a potem rzeczywiście już tylko przyjemności. Dajcie znać, jak to u was wygląda, wakacyjnie, urlopowo i generalnie co u was. Czekam na głosówki na Messengerze naszym eskowym, czekam też pod 664 402 302 na SMS-y. Czekają też hity na czasie i czeka Lady Gaga. The good girl in your tree.

0: Jeżeli podkręciliście sobie trochę głośniej radio, jak graliśmy Sick Bromance Tima Berga, to teraz możecie już ciszyć, bo będę gadał, więc uwaga. Pytałem was o wasze plany urlopowe, wakacyjne, jak to u was wygląda. Okazuje się, że u niektórych wakacje i urlopy jeszcze muszą poczekać, ale posłuchajmy. Piotrek na linii.
1: Cześć Rafał, ja ciągle przed urlopem. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie Piotra i jeszcze wskakuje głosówka od Adriana.
2: Siemanko Radio SK, o urlopie to ja jeszcze mogę zapomnieć do końca sierpnia, a dzisiaj 20 po 9 ciśniemy na plan filmowy do Wrocławia, do serialu Sprawiedliwi.
0: No to ciśniemy, widać, że Adrian dzisiaj będzie robił sceny.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
7: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
9: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
12: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: No dobra, dobra, znam życie, wiem, że wakacyjne pranki, że weekendowe pranki rządzą się swoimi prawami i przed godziną 10 to jeszcze można chcieć zostać w łóżku i się trochę poprzeciągać pod kołdrą. W końcu kiedy, jak nie weekend, nadrobić zaległości senne z całego tygodnia. I tu gorąco pozdrawiamy tych, którzy mimo weekendu utknęli dzisiaj w robocie. DJ Godzia i Jason Derulo, Michiko. To jest nowość na naszej playliście wakacyjnej w Radiu SK, a za 5 minut będzie godzina 10.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu.

0: Ogród domu rektora przy bulwarze Zygmunta Augusta. Gwiazda wieczoru. Wac Stoja. Autor hitów Kapitan, Bogota, Perfekt i Karmel. Wac Stoja. Hip Hop Garden. 25 lipca. Ogród domu rektora. Bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl, kupbilecik.pl i na miejscu.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: W ten weekend Łódź żyje muzyką elektroniczną. Trwa Audio River Festival. Dzisiaj to już ostatni dzień tej imprezy, ale niedługo do Łodzi przyjadą inne światowe gwiazdy, bo zbliża się Łódź Summer Festival. To największa bezpłatna impreza w Polsce. Na scenie pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland, Bastille. Jeśli chodzi o polskich artystów, to też będzie ciekawie. Na Łódź Summer Festival zagra na przykład Mata, BDS, PZ, Dawid Kwiatkowski czy Zalia. SK będzie tam razem z wami. Warto nas słuchać, bo szykujemy dla was naprawdę fajną i dużą niespodziankę. A może dla was niespodzianką jest to, że to godzina 10:00 już na zegarkach, a jak mieliście wstać o 7:00 i jechać na ryby, no to wam się troszkę zaspało, ale spokojnie, przecież w wakacje to się nikt nigdzie nie śpieszy, prawda? U nas muzycznie Teddy Swims, Mr. Know It All, tak rozpoczynamy tę godzinę z hitami na czasie. Rafał Adamczak, witajcie.

Tak wam gra Radio SK i od razu czuć się, że są wakacje, to są hity na czasie i nowość. U nas David Guetta, Alok Stickfinger, Run, Run, River za nami. 16 minut po godzinie 10. Ostatnio bardzo głośno jest o tym, że policja rozbiła Mustanga. Wiecie, ten radiowóz taki, to rzeczywiście, żeby go prowadzić, trzeba mieć pewne umiejętności, żeby okiełznać rumaka. No jak się okazało, tutaj wyszło, jak wyszło, wszyscy czepiają się teraz policji, że po co im takie radiowozy, jak nie potrafią? A może potrafią? Tylko pytanie, co to za Mustang, co przez przeszkody nie chyco? Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Kogo sama jak poderwała z łóżka ręka do góry? Dajcie znać w głosówkach na Messengerze, jakie plany macie na tę niedzielę. Ewentualnie SMS-owo pod 664 402 302. Tutaj też czekam. Invisible Dress za nami, to są hity na czasie. To jest SK26 po 10, no ale pamiętajcie też, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dlatego pora na nówkę sztukę. Czy to będzie piosenka, która ma szansę na czołówkę w kategorii letniaczków tegorocznych? To już wy ocenicie, wedle tego, jak często będziecie po nią sięgać, jak bardzo wam się spodoba gość, który kiedyś w ogóle swoją przygodę muzyczną zaczynał od pisania dla innych, między innymi dla Beyoncé, potem zaczął sam nagrywać, no i teraz wraca z takim charakterystycznym dla siebie soulowym wokalem, ale też radosną nutą i to jest przy okazji zapowiedź jego nowego materiału. O kim mowa? Nio! Znamy się dobrze, prawda? A numer nazywa się Dance Right Now.

0: Johnny Tyrese, If Only You w Radiu SK, to są hity na czasie i mamy wakacje. I może kogoś teraz gdzieś w jakimś barze takim wakacyjnym, wiecie, wywołano na przykład. Numer 31 zapraszam. Frytki i makrela zapraszam.
1: Znacie to, nie? Często przez taki dość donośny sprzęt nagłaśniający te numerki są wywoływane, ale nagle, jak usłyszymy ten swój numer, że nasze jedzenie już idzie, ach, każdy to pewnie chociaż raz w życiu przerabiał. Zapytałem was o wasze plany i wpadła głosówka od Ani.
2: Cześć SK, właśnie lecimy z potomką na Zegrze popływać troszeczkę. Oni ma to jak niedziela na żaglówkach.
1: No, zdecydowanie to w ogóle piękna sprawa, więc dobrych wiatrów sprzyjających życzymy, ale niektórzy to pływają już od samego deszczu. Ale spokojnie, spokojnie, jak mówią ci, którzy podobno na pogodzie

0: Znają już w tym tygodniu nowym, który jutro się zaczyna, ma być lepiej.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
12: I po reklamie.
1: SK.

0: Też tak macie, że jak słuchacie modelowych hitów, to wam się po prostu chce. No nie wiem co, ale jakoś tak się bardziej chce, prawda? Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game w Radiu SK. To jest nowość, ale też związana bardzo mocno z tym, co się dzieje na boiskach światowych. Wiadomo, mundial trwa i coraz bliżej finału. Tymczasem, czy Cristiano Ronaldo zapłakał po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią na mundialu? Ha, no właśnie, to jest pytanie, które rozpaliło nie tylko kibiców, ale też tych, którzy przed spotkaniem na jednej z platform postawili miliony dolarów na to, że gwiazda futbolu po ostatnim gwizdku uroni albo nie uroni łez na oczach całego świata. No i teraz stało się jasne, bo po burzliwej debacie przedstawiciele owego portalu podjęli ostateczną decyzję i ogłosili tak. Na moment tej weryfikacji możemy stwierdzić, że istnieją dowody fotograficzne i wideo wykonane na boisku po meczu Portugalia kontra Hiszpania, pokazujące Cristiano Ronaldo płaczącego. Na jego twarzy zauważalne są łzy. No i ktoś przegrał miliony, ktoś wygrał miliony. Ale też burzliwa dyskusja jeszcze się znowu rozpaliła. Jak oni to sprawdzili? Niech udowodnią, pokażcie dowody. No i my nasz VAR eskowy też tutaj uruchomiliśmy i wyniki weryfikacji były tylko takie.
1: Widzę buzię! Buzię widzę w tym tęczu!
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo

0: magazyny w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
3: Codziennie SK podrzuca najlepsze wakacyjne propozycje. Z nami wiecie, gdzie wyskoczyć w wolnym czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz akurat kierunek Kazimierz Dolny, bo tam dobra imprezka na horyzoncie. Już w środę startuje festiwal Kazimiernication, na którym wystąpi wielu znanych polskich artystów, m.in. Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk, Igo, Kasia Sienkiewicz czy Paktofonika. To na scenie w Kamieniołomach, ale wakacyjne wydarzenia z okazji tego festiwalu będą w całym mieście. A teraz coś dla tych, którzy wybierają Bałtyk. 25 lipca Forest Festival w Sopocie. W Operze Leśnej zagra m.in. Sarah James, Lemon czy Liwka. Ciekawie będzie też niedługo w Jastarni. 31 lipca startuje festiwal Southwave. Na scenie również pojawi się Liwka, którą znacie z Eski z hitu Obejmuje Noce, ale oprócz niej na scenie też Zalia, Kukon czy Vito Bambino.
2: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl.
4: Muzyka się żyje.
5: Najlepsze koncertowe wspomnienia zaczynają się w Esce. Ostatnio mieliśmy dla Was zaproszenia m.in. na Rapstację, która wczoraj zakończyła się w Sławie, a teraz dokładamy kolejne bilety. Od jutra będziecie mogli skarnąć zaproszenia na koncert Charlie'ego Puffa. Tego artystę doskonale znacie z Eski z wielu hitów, to m.in. Attention czy We Don't Talk Anymore. Charlie Puff 30 lipca wystąpi na letniej scenie Progressive w Warszawie, no a od jutra warto słuchać imprezki w Radiu Eska po godzinie 18. Tam te bilety będą do zgarnięcia. Tymczasem minuta po godzinie 11, pora na kolejną godzinę przyjemności niedzielnych. No właśnie, czy u Was już te przyjemności się zaczęły, czy jeszcze śpicie? Dajcie znać. Czekam na głosówki na Messengerze i pod 664-402-302. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Nie, słuchajcie, ale 15 po 11, jak jest na zegarkach, a jest w tym momencie, a wy jeszcze w łóżku, to już nie wypala, to już szkoda dnia, to już dzień nawet idzie trochę powoli na zmarnowanie. Takie leżenie, nic nie robienie powoduje, że potem tak wstajemy koło 16, wzruszamy ramionami, tak jakoś to było, minęło, jeżeli chodzi o niedzielę. A do tego dopuścić nie możemy. Mamy pozdrowienia, które wpadły na naszą...

skrzynkę. Nasze przyjemności zaczęły się w piątek po godzinie 14, tak to jest napisane. Jak wyszliśmy z pracy i zaczęliśmy 9-dniowy urlop, a dzisiaj pozdrawiamy z trasy Toruń-Wrocław, Paula, Eryk, Zuzia, Blanka i Lusior. No to pozdrawiamy szerokości, bardzo proszę tam uważnie i bezpiecznie, gdybyście i wy chcieli meldunek z wakacyjnej trasy złożyć, zapraszam SMS-owo, zapraszam też z głosówkami. To już Gips i Kukon, ty masz.

0: 28 minut i będzie niedzielne południe. Evan Hart za nami, to jest Tesco, to są hity na czasie. Pamiętajcie, że jako, że mamy wakacje, to co? To wyjazdy! Czasem nawet nie te długie urlopowe, bo nie każdy tak może, nie zawsze się uda, ale chociaż weekendowe. Czasami to przedłużony weekend i my temu sprzyjamy. SK dowozi kampera, to jest akcja, która trwa i już w najbliższy czwartek komuś z was na pewno takiego kampera pod dom naszego eskowego podstawimy. Kamper będzie zatankowany, a przed wami tylko wybór trasy, wybór ekipy, kogo ze sobą zabieracie, no i ruszacie i macie na to cały czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, żeby oczywiście fajny wypad zaliczyć naszym eskowym kamperem, więc co? No mam nadzieję, że sytuacja jest dla was godna uwagi i że wejdziecie w naszej apce tam, gdzie trzeba i tam zgłosicie się do zabawy i być może już w czwartek się spotkamy i być może właśnie wam eska kampera dowiezie, podstawi, zaznaczam, zatankowanego. No macie taką gwarancję, że oprócz tego, że na przedłużony weekend naszym eskowym kamperem sobie gdzieś śmigniecie, to jeszcze będziecie trochę jak taki ten słynny miś z Krupówek, bo założę się, że na pewno kierowcy będą was klaksonami na trasie pozdrawiać, to już jest murowane i sprawdzone. Będą też chcieli robić sobie zdjęcie przy eskowym kamperze, więc dużo ludzi poznacie, a do tego jeszcze inne same zalety, bo kamper odpowiednio wyposażony będzie. I teraz czekam może właśnie na was. Więc pamiętajcie, w czwartek komuś kampera podstawiamy, a wy się zgłaszacie do naszej zabawy w apce eskowej, dzięki której też możecie nas wszędzie na wynos słuchać, nawet daleko, daleko za granicą, jak gdzieś tam was wakacyjny wiatr zaniesie. Dua Lipa i Billy One już za chwileczkę w Radiu SK, a 12 za 26 minut.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Marisa, odkochaj w Radiu SK. Są wakacje, przypominam, bo może jak patrzycie za okno, to niekoniecznie widać wakacyjną aurę, ale to się podobno ma już szybko ponaprawiać, tak mówią synoptycy. My gramy hity na czasie i robimy co możemy, żebyście czuli te wakacje. Słuchajcie, Florencja została uznana za najlepsze miasto w Europie w prestiżowym rankingu World's Best Awards 2026. Wysoko oceniano też nasz Kraków, który wyprzedził Rzym i Wiedeń. No i takie to są wyniki owego rankingu i Florencja, ale słuchajcie, zapaszcie sobie teraz kawusię w swoim ukochanym kubku. Możecie ją popijać nawet delikatnie, nieelegancko, siorbiąc tak, wiecie, nie? Podejdźcie teraz do waszego okna. Pogoda tam, jaka jest ta pogoda, się zmienia. Ale spójrzcie na otaczający wasz świat. No i co? I już wiadomo, gdzie jest najlepsza miejscówka na świecie, prawda?
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: na mediaexpert.pl.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
4: I po reklamie.

przebiera się właśnie za Pitbulla. Uczestnicy zakładają czarne garnitury, okulary przeciwsłoneczne i łyse czapki. Ostatnio jednak po raz pierwszy zorganizowano próbę pobicia rekordu Guinnessa. Niedługo najpopularniejszy łysy artysta przyjedzie do Polski i zagra w sumie 3 koncerty. 23 lipca wystąpi na PGE Narodowym, 27 pojawi się w łódzkiej Atlas, do 27 listopada pojawi się w łódzkiej Atlas Arenie, a 3 grudnia wpadnie do Ergo Areny w Trójmieście. Tak dokładnie wygląda polska przygoda koncertowa tego łysola, czyli Pitbulla. A jeżeli chodzi o innego łysola, czyli mnie, to ja wam dzień dobry mówię. Będę z wami tutaj jeszcze przez godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Harry Styles, As It Was, tak muzycznie rozpoczynamy. Później Kygo, później David Guetta, później Bibi Rexa. Czyli plan jest dobry, prawda?

co był na rapstacji w Sławie, dlatego być może jest to jakieś takie świeże wspomnienie, bo pojawił się tam Satak również tam, a i również u nas w Radiu SK wśród hitów zawsze na czasie Głucha Noc. Zamiast za chwileczkę Damiano Dawid i The First Time będzie też Another i Talk To You, będzie Alvaro Soler, będzie Sombr, a już mamy 17 minut po godzinie 12, czyli już niedzielne popołudnie. Słuchajcie, Erling Haaland, jeden z bohaterów tegorocznego mundialu, zdecydowanie, no niestety Norwegia już nie pogra, zostali wyeliminowani, ale wydarzają się zawsze takie rzeczy dookoła tego, co się dzieje na boiskach. Na cześć norweskiego snajpera ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało podczas mundialu jego imię. To jest niezłe, co? Gość na mundialu strzelił 7 goli, a 500 dzieci ma jego imię. No ładnie, ładnie, ale gratulujemy, zdecydowanie. 17 po 12 to SK, to są hity na czasie.

0: 27 minut, będzie godzina 13. Hity na czasie na lato w Radiu SK. To Rihanna Disturbia. Jak wiadomo, Rihanna pochodzi z Barbadosu. Ostatnio z Barbadosem była taka przygoda. Brytyjskie linie lotnicze musiały odwołać lot właśnie z Barbadosu do Londynu, dlatego że załoga samolotu dość mocno zabalowała w barze parę godzin przed wylotem. Na szczęście ktoś ich namierzył. Na szczęście, bo wiadomo, czym by się skończyło takie nienamierzenie. Ktoś ich namierzył, ktoś powiedział, komu trzeba. Teraz cała załoga jest zawieszona. Ale zawsze można w drugą stronę, prawda? Wakacyjnie i nie wtedy, kiedy bezpieczeństwo na szali. Jak się ma niezły lot, to znaczy, że załoga wasza baluje i tego się trzymajmy. Ja czasami wam takich lotów w wakacje życzę, tylko pamiętajcie, tak bezpiecznie, prawda? Oskar Cyms, co noc, tak będzie muzycznie już za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwmedu.pl.
6: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.

0: Tak!
1: A jak lemoniadę?
0: My też.
2: To poprosimy.
3: Ale co?
1: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
6: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
7: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Widzę, Łukasz, że ci się nota bardzo podoba.
1: Siadł, aż sobie tutaj słuchawki podkręciłem.
0: A jak w samochodzie dobre. Słyszysz mówię interesant, to też podkręcasz sobie radio?
1: No nie, bo mi plastiki trzeszczą, ale bym chciał, żeby było głośniej.
0: Ej, słuchaj, właśnie to jest taka historia, kiedyś miałem Golfa dwójkę, tam na stare dzieje i zamontowałem głośniki w tej półce z tyłu. Ojej,
1: to cały samochód razem z szybami.
0: No i takie to były czasy. Kto pamięta Golfa dwójkę, to już tylko w muzeum. Jaki masz plan na dzisiaj dla słuchaczy?
1: Trzy słowa, hity na czasie. O, i to zrealizuję, obiecuję.
0: A to się pogodzie, wiesz, o poprawie?
1: Mają upały przyjść, to jest dobra informacja. Trzydziestki już w tym tygodniu mają się pojawić.
0: I to jest kolejne elegancko, które też mnie przekonuje do tego, że warto było tak zaplanować urlop i właśnie go zacząć. Ale co tam mój urlop? Łukasz Zduńczyk to jest gość, który właśnie z wami zostaje.
1: A no tak, bo ty urlop teraz... Rafał, no to wszystkiego najlepszego. Pakuj SK na wyjazd i jedź.
0: Tak będzie, ale wcześniej wałeczki kupione, folia ma...

0: Malarska kupiona, pędzelki kupione.
1: To taki urlop, okej.
0: Okay.
2: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Masz pomysł, jak zmienić swoją miejscowość? Weź udział w konkursie na inicjatywy lokalne programu Bardzo Młoda Kultura. Zdobądź dofinansowanie, wsparcie ekspertów i zrealizuj projekt, który połączy ludzi oraz rozwinie lokalną społeczność. Masz czas tylko do 17 lipca do godziny 15. Szczegóły na stronie światowid.lblak.pl. Program dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-28 oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie.

0: 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
3: SK Summer City, Rafał Maliszewski. Przypominam, że trwają elbląskie Dni Morza. Dzisiaj przed nami m.in. koncerty zespołów szantowych. O 18.00 własny port, o 20.00 trzy majtki. Od południa przy katedrze działa strefa animacji morskiej dla dzieci. O 15.00 startuje strefa chilloutu dla wszystkich. Po szczegóły skakujcie na stronę miasta. A jeśli chcecie odkryć tajemnice elbląskiej bożantarni, to o 14.00 zapraszam na spacer przyrodniczo-historyczny. Przemierzycie park słuchając opowieści o przyrodzie, historii bożantarni i Wysoczyzny. Start w niedzielę o 14.00 z podmuszki koncertowej. Powrót w to samo miejsce o 17.00 akurat na koncert. Dzisiaj

Coś podobnego do halftime show w przerwie Super Bowl. Na scenie pojawi się m.in. Shakira, Madonna czy zespół BTS, ale też ostatnio do line-upu dołączył Justin Bieber. Za koncert odpowiedzialny jest Chris Martin z zespołu Coldplay. Ze względu na to muzyczne show, przerwa finału mundialu będzie wydłużona z 15 do 20 minut. Ten mecz już 19 lipca, a tymczasem mamy przyjemne niedzielne popołudnie. Ja mam ważne pytanie dla wszystkich jadących na wakacje. A czy na pewno wszystko spakowaliście? To pytanie zawsze taki przyjemny albo nieprzyjemny dreszczyk emocji wprowadza. Ja was dopakuję. Gdzieś tam w schowku schowam wam hity na czasie. Będę dobrze grał. Za chwilę gram taki numer, przy którym banan na twarzy się pojawi. Despacito. Łukasz Stuńczyk, witajcie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK. Hity na czasie.
2: Na lato.
1: Na lato.

Roxy i White 2115 na antenie Radia SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Przed chwilą było też Despacito i ja wiedziałem, że wam to się spodoba. Dostałem od was sporo wiadomości na SK-owym Messengerze. Na przykład Kasia pisze: hej SK, dzięki za Despacito. Usłyszałam to, jak czekałam na zapiekankę przy plaży. Słuchajcie, no my tak gramy właśnie, że można potupać nóżką, czekając na gofra albo w długiej trasie. No i pytanie wakacyjne do was w tym momencie. Co wakacyjnego robicie? Dlaczego czujecie się teraz wakacyjnie, w to niedzielne popołudnie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może też teraz czekacie na gofra, może idziecie na spacer nad morzem, ale też wszyscy wiemy, że malowanie ścian w niedzielne popołudnie to też jest jedna z wakacyjnych czynności. Czekam na głosówy na Messengerze Radia SK. Co u was wakacyjnego? A u nas, wiadomo, wakacyjne hity na czasie. David Guetta i Sia już teraz.

0: Przepraszam bardzo, czy pan chciał coś dodać jeszcze? Okej, dziękujemy panu bardzo. Kasia z kolei mówi, że u niej trwa wakacyjne robienie ogórków. To my do słoika dorzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I teraz naszą antenę przejmuje reprezentant Norwegii i nie jest to Erling Haaland, choć on podobno kiedyś był raperem. Na naszą antenę wskakuje norweski producent Kygo, do którego lepiej się pewnie teraz nie zbliżać, bo on jest wkurzony. Wczoraj Norwegia odpadła w ćwierćfinale z Anglią. Ale zanim to się stało, to dobry numer nagrał. Nowość teraz na antenie Radia SK. Kygo połączył siły z amerykańskim artystą Maxem McKnownem. Posłuchajmy. Radio SK. I to jest numer idealny do niedzielnego chillu. Take me back w Radio SK.

0: hymn wszystkich wracających do domu po wakacjach. Didi Dirty Money na antenie Radia SK z hitem Zawsze na czasie. Agnieszka melduje, że też wraca.
1: A my właśnie w niedzielne, w sumie już popołudnie, wracamy z Audio River. I jedyne, co jesteśmy w stanie powiedzieć, to...
2: Nie lubię melanży, chyba że z tobą, a ty leżysz obok.
1: Pozdrawiamy Tomasza, który właśnie jedzie przed nami.
0: O, to ja nie dopytuję w takim razie, co się działo wczoraj na polu namiotowym festiwalu Audio River, że dziewczyny taką ekipą Tomasza pozdrawiają. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego dziewczyny śpiewają modelki, skoro na festiwalu Audio River modelek nie było, tylko muzyka elektroniczna? Niektóre pytania lepiej zostawić bez odpowiedzi. Ale Tomasza oczywiście pozdrawiamy i za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie Kungs.
3: Reklama. Żegluga Ostrucko-Elbląska zaprasza codziennie na rejsy po kanale elbląskim. W ofercie podróże statkiem po unikatowych pochylniach, godzinne przejażdżki po rzece Elbląg. O szczegóły pytaj w naszym biurze obsługi klienta w Elblągu przy ulicy Wodnej 1B lub na www.żegluga.com.pl. Do zobaczenia na pokładach ptasiej floty. Ahoj!
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
9: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
10: To będzie najgorętsza noc tego lata w Elblągu. Hip Hop Garden. Muzyka, energia i impreza pod gołym niebem do późnej nocy. 25 lipca. Ogród domu rektora przy bulwarze Zygmunta Augusta. Gwiazda wieczoru. Wac Soja. Autor hitów Kapitan, Bogota, Perfekt i Karmel. Wac Soja. Hip Hop Garden. 25 lipca. Ogród domu rektora. Bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl, kupbilecik.pl i na miejscu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: I po reklamie.

0: Wakacyjny taniec z bledką na plaży z bledką z głośników. To jest, myślę, że bardzo dobra opcja na niedzielne wakacyjne popołudnie. Tak wam gra Radio SK. A co wakacyjnego robicie? Podrzucacie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radio SK. Ewelina?
1: Siemka, siemka! No my właśnie jedziemy babskim gronem na basen do Trzebnicy, trochę się popluskać, bo tam może będzie ciepło, bo na zewnątrz raczej kiepsko.
0: I tu świetna informacja dla tych, którzy właśnie urlop zaczynają. Słuchajcie, wraca prawdziwe lato do Polski, wracają upały. W drugiej połowie tego tygodnia może pojawić się znowu 30 stopni i ciepło ma być nawet nad Bałtykiem, także można planować, nie będzie strach wejść do Morza Bałtyckiego. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a potem gramy dalej wakacyjnie, będzie m.in. Bausa.
2: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 890

0: 49 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Pichta. Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
9: W Radiu SK przez całe wakacje mamy radar ustawiony na najlepsze imprezki. To jest właśnie SK Summer City. No i co z nami będzie, jak się festiwal Rapstacja skończył? No dobrze będzie, bo kolejna rapowa impreza na horyzoncie. Start już w najbliższy czwartek w Giżycku. Przed nami Mazury Hip Hop Festival. Na scenie sporo znanych raperów jak Bedoes, Malik Montana, Kasba Łagane,

0: Między innymi za przygotowywanie zabójstwa komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Mężczyzna rzucił się na policjanta przed siedzibą biura.
1: Mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
0: Mówił Michał Pietraszko z policyjnego biura. Napastnikowi grozi do 10 lat więzienia. Zderzenie czterech osobówek na Krajowej Piątce w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Nikomu nic się nie stało, a ruch w miejscu kolizji odbywa się wahadłowo. Polskie siatkarki walczą w tej chwili o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Właśnie trwa ich ostatni mecz z Japonią. Ten, kto wygra, znajdzie się w najlepszej ósemce. Dwa pierwsze sety wygrały Polki. W trzecim górą były Japonki, a w tej chwili trwa czwarta partia.
2: Trzymamy kciuki za nasze polskie siatkarki, to umówmy się, że wy sobie na spokojnie wracajcie z wakacji albo na wakacje jedźcie, a ja będę mówił, co tam się na boisku dzieje. Teraz akurat Japonki z 3-4-punktowym prowadzeniem, 13-9, ale miejmy nadzieję, że Polki zaraz odrobią straty i zakończą ten mecz na tym secie i pójdą na niedzielny obiad. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

I wiadomo, że to są wakacje i wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Enrique Iglesias i Sean Paul. A na tym mundialu w Ameryce, słuchajcie, to co chwilę jakaś kontrowersja. Teraz ta najnowsza, po wczorajszym meczu Anglia-Norwegia. Chodzi o bramkę wyrównującą na 1-1 na konto Anglii. Potem jak bramkarz wykopał piłkę, to ta opadając uderzyła w kabel, po którym jeździ kamera telewizyjna. I już wszyscy grzmią, że bramka nie powinna zostać uznana, dlatego że jak uderzyła w ten kabel, to zmieniła tor lotu. FIFA mówi, że chip w piłce żadnego kontaktu nie wykrył, ale czy to prawda, nie wiadomo. No ale jedno jest pewne, słuchajcie. Ci piłkarze to są ostatnio zbyt wrażliwi na te kontrowersje wszystkie, moim zdaniem. Oni chyba zapomnieli, jak to się kiedyś z kumplami grało, prawda? Na boisku na osiedlu albo na sali gimnastycznej w szkole. Tam co chwilę piłka uderzała w jakieś ławki stojące obok. Każdy każdego po kostkach kopał i nikt nie mówił, że jest nie fair. A ja was teraz zapraszam na niedzielny odpoczynek z Teddym Swimsem.

0: Ten numer ma już swoje lata, ale cały czas dobrze brzmi. Britney Spears w Radiu SK. No to teraz tak dla odmiany mamy kawałek, który ma zaledwie kilka dni.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie grają najlepsze świeże numery i teraz nowość z najwyższej możliwej muzycznej półki, bo jak Sanach się za coś bierze, to wiadomo, że to jest dobre, że to będzie hitem. No i mamy nowy numer, który fani Sanach znają doskonale, bo Zuzia grała fragment tego kawałka na stadionowych koncertach, a teraz dostaliśmy go w całości itp. itd. Ten hit SK grała jako pierwsza w Polsce. I teraz znowu go zagramy dla tych, którzy przegapili. Sanach już teraz w Radiu SK.

0: To nasz kolega z Radia SK. Armin van Buuren na antenie Eski w każdy piątek po 20 gra swój set w programie SK Live Remix. A nasze polskie siatkarki grają teraz o awans do wielkiego finału Ligi Narodów z Japonią, znaczy do turnieju finałowego. I właśnie w tym momencie wszystko się rozstrzyga, słuchajcie. Jest 2-2 w setach, trwa tiebreak, w którym Japonia niestety prowadzi 12-10, ale tu jeszcze 3 punkty do końca, jeszcze może się wszystko wydarzyć. Mocno trzymamy kciuki za Polki. Jak ten mecz się zakończy, to za chwilę dam wam oczywiście znać i zagram po krótkiej przerwie między innymi Justin Bieber i Nicki Minaj. Radio
1: SK. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl. Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej, Orlen oraz Hotel Anders.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: Wielkie emocje w meczu o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów Kobiet. No i niestety, słuchajcie, Polki przegrały w tiebreaku z Japonkami i cały mecz uległy 2-3 i niestety w turnieju finałowym nie zagrają.

Aż się gorąco zrobiło przy tym numerze. A ten pan ostatnio grał na Audio River Festiwalu w Łodzi. Shimza w Radiu SK. I teraz bardzo ważna wakacyjna porada. Jak poprawnie nakładać krem z filtrem? Słuchajcie, naukowcy radzą, że trzeba użyć metody dwóch palców. Czyli, że tak. Na samą twarz i szyję, jak czytam, należy wycisnąć dwa grube paski kremu na całą długość palca wskazującego i środkowego. Bo wtedy jest optymalna ilość. I uwaga, co ciekawe, najlepiej kremu z filtrem użyć 15 minut przed wyjściem na słońce. Tam po co tak wcześnie? Kto nie nakładał kremu z filtrem na plaży, czując już pierwsze ziarenka piasku pod palcami, ten nie zna życia. Poza tym najważniejsza rada, jeżeli chodzi o nakładanie kremu, no to po

użyć 15 minut przed wyjściem na słońce. Tam po co tak wcześnie? Kto nie nakładał kremu z filtrem na plaży, czując już pierwsze ziarenka piasku pod palcami, ten nie zna życia. A poza tym najważniejsza rada, jeżeli chodzi o nakładanie kremu, no to po

0: Już rozumiem, dlaczego naukowcy radzą nam zrobić to jeszcze przed wyjściem z pokoju hotelowego.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: I po reklamie.
8: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję.

0: Niestety, ale w kolejnych tory walki okazały się lepsze. W tiebreaku, zakończonym przed chwilą, Japonki wygrały 15-13, a to oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final Eight.
1: Słuchajcie, to w sumie dobrze, bo to oznacza, że dziewczyny do końca wakacji mają wolne. Żyć, nie umierać, można świętować, słuchajcie. A my do tego wolnego niedzielnego popołudnia dokładamy najlepsze hity na czasie. Za chwilę będzie mocno wakacyjna nowość od Gipsa i Kukona. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lana Del Rey i hit idealny do niedzielnego popołudniowego wypoczynku. Jak wam właśnie gra Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a my ludzie mamy w nosie prawdziwe superkomputery, słuchajcie, to jest ciekawe. Według naukowców, uwaga, ludzki nos potrafi zapamiętać ponad bilion różnych zapachów, czyli my w głowie mamy prawdziwą wielką kartę pamięci, ale myślę, że najwięcej miejsca na tej karcie to zajmuje aktualnie, zwłaszcza o tej porze 19 po 15, zapach domowego obiadu, albo zapach świeżo robionego gofra nad Bałtykiem. To jest też coś pięknego, prawda? No to teraz tak się weźcie, zaciągnijcie i dajcie znać, co w tym momencie czujecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może aktualnie czujecie odświeżacz powietrza w samochodzie, bo gdzieś razem teraz jedziecie. Może zapach perfum, bo aktualnie z domu wychodzicie. U mnie w studiu aktualnie czuć właśnie zapach perfum pomieszane z kawą, bo sobie kawkę przed chwilą zrobiłem. Nagrywajcie się, czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK, co aktualnie czujecie. A ja zagram dobrze. BB Rexa już teraz.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja sprawdzam, co czujecie, co wam tam nos podpowiada w niedzielne popołudnie, Ania?
1: No hej SK, ja czuję teraz zapach swoich domowych jagodzianek i zapach nadciągającego dwutygodniowego urlopu.
0: Zapach jagodzianek, czyli zapach bogactwa aktualnie i zapach, który na pewno domowników za chwilę wszystkich do kuchni przyciągnie, więc na to uważaj. No i zastanawiam się, jak pachnie zapach zbliżającego się urlopu. No myślę, że to jest na pewno zapach świeżo upranych ubrań, które pakujemy do walizki. Ale wiem, że też dla niektórych zapach zbliżającego się urlopu to taki charakterystyczny zapach sklepu budowlanego. A co u was? Co wy czujecie w tym momencie? Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Możecie też dać znać, co aktualnie macie w nosie. A ja tak zagram, że na pewno poczujecie wakacje. Przed 16 pojawi się mega wakacyjny hicior Michiko od Jasona Derulo. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1290.

0: 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Szukasz czegoś?
4: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
5: How good is that?
4: Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
7: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
8: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: przy tym numerze to się można poczuć jak na egzotycznej plaży. Na przykład w Łebie przy 30 stopniach przy pełnym słońcu. DJ Godza i Jason Derulo to są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. No a wy się chwalicie, co dzisiaj czujecie, co tam u was pod nosem słychać. No i Ola ma problem, który zna każdy kierowca samochodu.
1: Czuję okropny zapach ze starego auta, który jedzie przede mną i kopci całą ulicę.
0: Znamy ten problem, prawda? A najgorzej, jak tego samochodu jeszcze się wyprzedzić nie da. Ale jeszcze gorzej jest, jak ten samochód zjedzie, a w środku nadal czuć brzydki zapach i wtedy już nie mamy pewności, czy przypadkiem nasza fura się nie psuje. Mam nadzieję, że wasze samochody jadą bez szwanku na wakacje. Za chwilę sprawdzimy głośniki. Będzie przy czym dawać głośniej Milki i David Guetta po 16 na pewno.
2: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amari, kąszenia owadów. www.bros.pl

0: SK.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł.

0: Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Well, well, welcome!
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4 sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor.
8: Facciamo subito, sì?
10: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: I po reklamie.
13: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Mężczyzna, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, przejdzie badania psychiatryczne. Biegli ustalą, czy w momencie ataku był poczytalny. Na razie nie ma decyzji, jak długo potrwają badania. Do ataku, przypomnę, doszło na terenie urzędu gminy. Podejrzany przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie. Zakaz kąpieli na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na przykład w Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia, między innymi na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej. Ołuckie Błonia, stolicą muzyki elektronicznej, trwa festiwal Audio River, który ściągnął tysiące fanów.
14: Super, byliśmy na Elin Brown, teraz idziemy na Ame, a później idziemy na Prodigy, na główną scenę. Fajnie, że się udała w ogóle pogoda.
15: Ja jestem z Łodzi, także się cieszę, że w moim mieście coś się dzieje, że przyjeżdżają ludzie i możemy się bawić.
13: Koncerty odbywają się nie tylko na głównej scenie, ale też na 10 scenach tematycznych.
16: I na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK, którzy na Audio River zgarnęli w SC bilety. Byliśmy też razem na Rapstacji, polecam wam nagrania na SK-owym Instagramie. I na tym nie kończymy, załatwiamy najlepsze koncertowe wspomnienia. Już jutro od 18 będziemy rozdawać zaproszenia na koncert Czarniego Pufa 30 lipca w Warszawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie! No i rozdajemy hity na czasie, te wakacyjne, na lewo i prawo. Odpoczywamy razem w niedzielne popołudnie. Kaigo i Khalid już teraz w Esce.

Łatwogang i Majko, czyli Maja Godowska, która niestety ostatnio od nas odeszła, ale walczyła do samego końca i spełniła swoje wielkie marzenie, które usłyszeliście przed chwilą. Nagrała wspólny numer z Łatwogangiem, który jest teraz hitem. BDS ostatnio wykonał naprawdę piękny gest na festiwalu Rapstacja, bo przed swoim występem puścił właśnie ten numer, żeby uczcić pamięć Mai. I warto słuchać tego kawałka, bo cały dochód z tego numeru trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która pomaga leczyć dzieci chore na raka. Dlatego będziemy słuchać tego numeru jeszcze nie raz na pewno w Radiu SK. A teraz gramy dalej. Eileen Young i Ellie Goulding.

0: Years and Years w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i pytamy was, co dzisiaj czujecie. Bartek nagrał głosówkę na Messengerze Eski w tej sprawie i mówi, że ma cudowną podróż do Trójmiasta.
1: Ja teraz czuję suszące się buty mojej żony na kokpicie auta, które wczoraj przemoczyła na dniach parczewa, bo bardzo padało. Ale myślę, że zanim dojedziemy do Gdańska, to

0: deską.
1: Bartek, jesteś pewien, że na pewno czujesz buty żony? Znaczy ja rozumiem, gdybyś ty tam buty postawił, to na 100% byłoby czuć, ale żony? Ustalmy po prostu, że to klimatyzacja, która potrzebuje ozonowania.
2: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę.
13: Informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
20: I po reklamie.

0: Mundialowy hit Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK, a nasza polska piłkarska gwiazda Robert Lewandowski zaczyna nową pracę. Słuchajcie, już wiadomo kiedy. Oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire w najbliższy wtorek o godzinie 20:30 czasu polskiego. Nie zazdrościmy tego pierwszego dnia w pracy, prawda? Bo to wiadomo, podpisywanie różnych dokumentów, szkolenie BHP. Lewy po raz pierwszy będzie musiał zapytać, gdzie jest toaleta. No ale Lewy jest na tyle dużą gwiazdą, że przynajmniej nie będzie się musiał przedstawiać wszystkim.
1: Radio SK. Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Helański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilę.

0: w wannie.
1: A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bajk i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: To będzie najgorętsza noc tego lata w Elblągu. Hip Hop Garden. Muzyka, energia i impreza pod gołym niebem do późnej nocy. 25 lipca. Ogród domu rektora przy bulwarze Zygmunta Augusta. Gwiazda wieczoru. Wat Soja. Autor hitów Kapitan, Bogota, Perfekt i Karmel. Wat Soja. Hip Hop Garden. 25 lipca. Ogród domu rektora. Bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl, kupbilecik.pl i na miejscu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
18: Jak dużo się dzieje i jak dobrze, gdy dużo się dzieje, bo to pozytywne informacje. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. Zaczynamy od tego, kto wpadnie już niedługo do Polski. 23 lipca, Warszawa, PGE Narodowy. Kto tam wtedy wystąpi? Otóż Pitbull, on wraca i bardzo dobrze, że wraca, bo wszyscy chcemy usłyszeć jego największe hity. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę, za to w podobnym okresie, bo od 24 do 26 lipca warto wybrać się też do Łodzi, tam Łódź Summer Festival, na scenie wielkie gwiazdy, m.in. Sean Paul, czy na przykład Belly 2115, Mata albo Timbaland. To nie wszystko, jest też Top of the Top Sopot Festival, to od 24 do 27 sierpnia w Operze Leśnej. No to co, dobrej zabawy?
17: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
19: Na zegarach 17 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Upały zalewają Europę. Wkrótce dotrą też do Polski. We wtorek i w środę na zachodzie kraju pojawi się ponad 30 stopni. Jednak synoptycy uspokajają.
20: Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
19: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Zdecydowanie cieplej jest aktualnie na południu i zachodzie Starego Kontynentu, gdzie temperatury sięgają blisko 40 stopni. Kierowcy duże problemy na krajowej 19 na wschodzie Mazowieckim. W miejscowości Kuski to odcinek między Łosicami a Siemiatyczami. Zderzyły się 3 osobówki. 19 w pobliżu mostu na Bugu jest aktualnie zablokowana. Znamy mistrzynię, a dziś poznamy też mistrza. Właśnie rusza finał wielkoszlemowego Wimbledonu. Zagrają w nim Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Włoch broni tytułu sprzed roku, a Niemiec jest w gazie, bo przed miesiącem wygrał French Open.
18: A zwycięzca tego pojedynku w przeliczeniu na złotówki wygra 18 milionów. Słuchajcie, po takiej wypłacie ta osoba, jak poleci za granicę na wakacje, to ona się nie będzie upychać w jakiś tam bagaż podręczny, tylko jak król kupi sobie rejestrowany. To się nazywa bogactwo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

ale się romantycznie zrobiło. Numer w sam raz na wakacje we dwoje. Siaki w Radiu SK. No i ja właśnie mam teraz dla was romantyczną propozycję. Na wieczór możemy razem popatrzeć w niebo i zobaczyć międzynarodową stację kosmiczną, która dzisiaj w nocy aż dwa razy będzie przelatywała przez środek Polski z zachodu na wschód. Najpierw po godzinie 23.03 warto patrzeć w niebo, a potem o 12.40 w nocy znowu będzie widać międzynarodową stację kosmiczną, więc jeśli nie będzie u was chmur, to polecam patrzeć w niebo, chociaż mam nadzieję, że w sumie to wtedy będziecie mieli dużo ciekawsze rzeczy do roboty. A teraz puk, puk, puk, wpuszczamy męskie granie. Ja się

0: Cały czas pojawia się jakaś nowa mundialowa afera. Oskar Cyms w Radiu SK, gramy hity na czasie. Namierzyłem kolejną aferę, słuchajcie, bo teraz cały internet się zastanawia, czy Cristiano Ronaldo płakał po meczu. Bo ostatnio były zakłady bukmacherskie, czy Cristiano Ronaldo będzie płakał po meczu Portugalia-Hiszpania. Ostatecznie Portugalia przegrała, ale czy Ronaldo płakał? Nie wiadomo. Firma, która organizowała zakłady bukmacherskie, twierdzi, że kasę powinny dostać osoby, które obstawiły, że będzie płakał. No bo są nagrania po meczu, teraz wielkie analizy trwają. No, że Ronaldo idzie z takimi zaczerwienionymi oczami, że tak się trochę łapie za twarz, ale wiecie, no nikt tutaj łez nie widzi. Nie wiadomo, czy płakał, czy też nie. Wiecie, różnie może być. Niektórzy twierdzą, że płakał, a niektórzy twierdzą, że mu się po prostu oczy spociły. Najlepiej by było samego Ronaldo zapytać, chociaż on pewnie też nie do końca będzie wiedział, bo i jedno, i drugie ma słony smak.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszamy.

Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl. Radio Wesco.

0: Marisa w Radiu SK. To są hity na czasie na lato. Upalne lato. Powraca do Polski, słuchajcie, zwłaszcza od środy zrobi się gorąco. W wielu miejscach 30 na termometrach. No aż się prosi, żeby gdzieś wyjechać. Za darmo. Eskowym kamperem. SK dowozi kampera. Już w czwartek pod dom dostarczymy wam eskowy dom jeżdżący, w którym są wygodne łóżka. Toaleta jest. Jest dużo miejsca na wasz bagaż. Teraz piłka po waszej stronie. Odpalajcie eskową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie. I już w czwartek SK dowiezie wam kampera. No i zostańcie z nami, bo za chwilę najnowsze newsy.
1: Radio SK. Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
3: taniej masz. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie.

0: Borys Szyc.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
7: A wy wolicie na sportowo czy na imprezowo? A może jedno i drugie? Bo jedno i drugie jestem w stanie wam zapewnić. Mati Puczyło, to jest SK Summer City. Zaczynamy od możliwości zobaczenia naprawdę dobrych sportowców na żywo. Mecze towarzyskie reprezentacji Polski w siatkówce. Chcecie ich zobaczyć? Chcecie zobaczyć naszych siatkarzy? To bądźcie w Koszalinie. 11, 12, 13 sierpnia. Wpadajcie właśnie wtedy do zobaczenia m.in. mecz Polska-Ukraina, Polska-Francja czy Polska-Włochy. Brzmi dobrze, prawda? To wszystko w ramach memoriału Agaty Mrusy Olszewskiej. Dobrej zabawy wam życzę już teraz, a jeśli macie ochotę na dobrą muzyczną zabawę, to taką też dla was mam. SK Music Tour trwa. To nasze darmowe koncerty w wielu miejscach, m.in. Giżycko, 25 lipca, tam Maryla Rodowicz.
6: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl.
8: Dochodzi 18, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfirydenko żegna się ze stanowiskiem, a jak informuje nasz korespondent Ołych Biłecki, to nie koniec zmian planowanych przez prezydenta Wołodymyra Załęskiego.
9: Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Załęskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Kijów, Ołych Biłecki.
8: Pododdziały Sił Zbrojnych w poniedziałek i wtorek odbędą ćwiczenia, informuje Dowództwo Operacyjne Polskiej Armii. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. Na drogach będzie można spotkać pojazdy wojskowe. Tu dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Mundial daleko za oceanem, ale francuskie służby szykują się na półfinał. We wtorek na stadionie w Dallas Francja zagra w nim z Hiszpanią. Termin meczu zbiegnie się z Narodowym Świętem Francuzów, a służby obawiają się burt i zamieszek. W gotowości będzie 70 tysięcy policjantów i żandarmów.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Naturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
7: Well, well, welcome!
8: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
9: Pazura, co ty nam robisz?
8: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
10: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
1: Tryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Lota Główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Well, well, welcome!
4: Ha, ha. Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: I po reklamie.

0: SK Elbląg. Reklama. Well, well,
1: welcome! Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
2: Pazura, co ty nam robisz?
1: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
5: I Borlamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
7: SK Summer City, Rafał Maliszewski. Hip-hopowa petarda u rektora. 25 lipca zapowiada się największa impreza hip-hopowa tego lata w ogrodzie domu rektora. Gwiazdą wieczoru będzie Wac Toja, multiplatynowy artysta znany z hitów Kapitan, Bogota, Perfect czy Carmel. Otwarcie bramek o 18, start koncertu o 20, o 22 wystąpi Wac Toja. A od 23 afterek z DJ-ami do rana. Wstęp tylko dla osób powyżej 16 roku życia, niepełnoletni, tylko z pisemną zgodą rodziców.

0: No to teraz dla równowagi spokojniejsza propozycja. Stowarzyszenie Nieziemskie Centrum Twórcze zaprasza na kiermasz rękodzieła, podczas którego zabytkowe elbląskie kamieniczki ponownie wypełnią się wyjątkowymi pracami lokalnych twórców. To 26 lipca od 10 do 18 kamieniczki elbląskie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
2: Numer 1 w Elblągu.

0: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa.
1: SK Summer City, Rafał Maliszewski. Trwają zapisy na Road Race Elbląg. To ogólnopolskie zawody kolarskie, którym towarzyszy również Puchar Polski w półmaratonie wrotkarskim. Impreza odbędzie się 19 lipca. Wpisuje się w obchody 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Szczegóły w sieci. W poszukiwaniu piekarczyków. To z kolei miejskie wyzwanie na dwóch półkach. We wtorek, 14 lipca, wakacyjna gra na orientację w terenie. Uczestnicy otrzymają mapy z zaznaczonymi punktami figurek piekarczyka, które należy odnaleźć. Naładujcie telefony. Każdy z punktów trzeba udokumentować. A może wolicie kosza? W środę na Kalbarze turniej koszykówki 3x3. Biuro zawodów startuje o 16.30, a turniej o 17.00. Zawodnicy muszą mieć ukończone 14 lat. Każdy zespół może liczyć maksymalnie 4 osoby. Rozgrywki będą prowadzone w duchu streetballa.
0: Sponsorem programu jest KAM, producent mebli kuchennych z Milejewa. www.meblekam.pl

0: Właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
1: SK Summer City, Rafał Maliszewski. 24-26 lipca. W tych dniach odbędzie się 12. Festiwal Jazz Blanc. Pozycja obowiązkowa dla miłośników jazzu i muzyki improwizowanej. W programie 7 koncertów, 2 jam session w klubie Krypta oraz koncert dla dzieci. Wystarczy umiejętność samodzielnego przepłynięcia 25 metrów, strój kąpielowy i chęć dania nura do wody. 16 lipca w CRW Dolince wakacyjne zawody dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Nie będzie pomiarał czasu, każdy otrzyma pamiątkowy medal i słodki upominek. Zapisy do 15 lipca. A jeśli macie ochotę pomachać pędzelkami, to filia biblioteki Cyberiada przy ulicy Hetmańskiej zaprasza 16 lipca o 16.30 na rodzinne warsztaty malarstwa akwarelowego. Warsztaty za free, ale obowiązują zapisy.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.